0: Dame i gospodo, Zorica Kondža!
1: Dobro večer, dragi moji i Oliverovi.